so yasu maja nkananim ya wa sha won kwaso yasu maja no nkananim like nduriga fire holy ghost fire holy ghost